wierzyła, że płód karmi się krwią menstrualną. Legenda głosi, że ukrywała tajemnicę ciała. Akcentowała częstotliwość rytur przełomowych. Odbierała wizję na odbiornikach lampowych wielosegmentowych. Arcykobieta. Zaczyna się zgromadzenie, dzwony bijące pianę, tłusty tłum, różowe ma oczy. Kajdany dla undergroundu, które skanduje hasło. To kwestia czasu, kiedy nas dopadną.

0: Spadły z nieba krople bimbru,
1: spadły z nieba piekła,
0: krople bimbru z piekła. Pradziwka w nadgaciach żuje
1: z ziemią, która kiedyś była Czejenów.
0: Z ziemią, która kiedyś była Czejenów.
1: Bimbru.
0: Walisota tego bimbru,
1: pod nosem,
0: coś bełkocze bez sensu.
1: Druga lufa przynosi rozluźnienie.
0: Druga lufa
1: cicho
0: przynosi
1: słychać
0: rozluźnienie.
1: Słówka skierowane do mnie.
0: Cicho słychać słówka skierowane
1: wyrżnij
0: do mnie.
1: Proszę łbem w tybetański gong.
0: Wyrżnij proszę łbem w tybetański gong.
1: Ciężko ciebie nieść.
0: Po horyzont
1: ciężko
0: fiasko.
1: Ciebie nieść.
0: Cięcie.
1: Po horyzont
0: jaka
1: fiasko.
0: Może być myśl
1: cięcie.
0: Tylko nie taka co warta
1: jaka
0: jest
1: może
0: więcej
1: być myśl
0: kumulacja w
1: tylko
0: lotto.
1: Nie taka co warta jest więcej
0: takie
1: niż
0: mają rezerwacje
1: w lotto.
0: Konstrukcja
1: takie mają trotyl. Rezerwacje
0: koordynaty
1: konstrukcja
0: serial sensacyjny
1: koordynaty
0: drugi sezon
1: serial
0: ciężko
1: sensacyjny
0: ciebie znieść.
1: Drugi
0: kalkulacyjny
1: sezon.
0: Arkusz
1: ciężko ciebie
0: porzucona apelacja.
1: Kalkulacyjny
0: obława na zbira.
1: Porzucona apelacja.
0: Poczwórny tulub i
1: poprzek obława na zbira.
0: Nie
1: zaszedł
0: tulub
1: wycinek tam gdzie
0: widzenie.
1: Chciał.
0: Harmonia niucha
1: wycinek tam gdzie chciał.
0: Znowu wygrała ludzka glizda.
1: Harmonia niucha proszę.
0: Znowu wygrała
1: przepada.
0: Ludzka glizda.
1: Rafinerię Alvareza w ogniu.
0: Wzór
1: jego wysokość
0: przepada.
1: Gasi pożar,
0: rafinerię Alvareza w ogniu.
1: Odtąd jest nad bohaterem.
0: Jego wysokość gasi pożar,
1: zasiada na równinie.
0: Fiutem.
1: Jednak
0: odtąd
1: równanie
0: jest
1: nierozwiązalne.
0: Zasiada
1: rządki
0: na równinie.
1: Protestów,
0: jednak
1: protest równanie jest nierozwiązane.
0: Polu
1: grządki walczą z flagą wielkich hitów bez
0: sągów w polu upraw.
1: Walczą z plagą wielkich hitów bez głębi.
0: Nie wiesz leszczu o
1: jak
0: mnie wszystkiego.
1: Ślepe posłuszeństwo.
0: Racja.
1: Jesteś wolny.
0: Nie wiesz leszczu o mnie wszystkiego.
1: Sprzęt.
0: Ślepe posłuszeństwo. Jesteś wolny.
1: Cząstka.
0: Pakuj sprzęt.
1: Medytacja nad bitą świnką.
0: Skarbona,
1: cząstka,
0: toster, oskrytacja na grudą świnka,
1: nie odpowiada na
0: zaczepki.
1: Cofnij
0: toster w oskręcony żyły w kłakach,
1: bez niczego
0: odpowiada na zaczepki.
1: Jaki sens w
0: życiu się co raz
1: zatrzym, szkoda mydła,
0: bez niczego
1: do siekla.
0: Jaki
1: racja.
0: Sens w myciu się co rano?
1: Epidemia tańca,
0: szkoda mydła.
1: Wyrocznia zmarną,
0: przyda się na opę.
1: Białe ciało,
0: racja.
1: Kpis
0: ciebie epidemia tańca.
1: Patro
0: wyrocznia zmar,
1: kropka
0: emiony.
1: A
0: białe ciało, kawę.
1: Kpis
0: ciebie
1: trzęsią.
0: Patro zhańmiony.
1: Świata nie widać,
0: seledynowe
1: pachnie,
0: migotanie
1: przedsiąsnąć
0: to co?
1: Napadnięty przez samym
0: że świata nie widać,
1: gany nożem pachnie,
0: razy,
1: puchnie,
0: to
1: a ma
0: nic
1: takiego
0: zdążyć.
1: Gorzej mieć
0: napadnięty przez samego siebie,
1: nie mieć nikogo,
0: gany nożem setki razy,
1: ogłasza się spadek
0: do nic takiego nie żyć.
1: Halo i chuj.
0: Gorzej mieć kogoś za nic,
1: nie mieć nikogo
0: za.
1: Ogłasza
0: się
1: spadek
0: mocy
1: przed światem.
0: Halo i chuj.
1: Kiedyś były w nich witraże.
0: Ćwiczę swój upadek.
1: Zamurowałem
0: sok
1: okna,
0: samego
1: by skitrać
0: się
1: przed
0: super
1: światem.
0: Super trucizna podana w super
1: kiedyś
0: kliczku.
1: Były w nich witraże.
0: Poddany.
1: Obecnie ćwiczę
0: poddana.
1: Swój upadek.
0: Hominium,
1: sok z samego siebie,
0: jadowici idealiści,
1: super
0: trucizna
1: podana w super
0: szumowny,
1: z ręki
0: poddana,
1: nie zjedzą nigdy,
0: poddana,
1: nigdy,
0: hominium,
1: nie spuszczaj z nich oka,
0: jadowici idealiści,
1: są niebezpieszańcy,
0: nawet
1: szumowiny,
0: z ręki
1: nie zjedzą
0: nigdy,
1: za i przed sobą,
0: przenigdy,
1: Achtung,
0: nie spuszczaj
1: z nich oka,
0: światowy
1: są
0: dzień,
1: niebezpieczność,
2: pół do ósmej.
1: Tak.
2: W sumie nie wiem, czy rano, czy wieczorem.

To całe nie wiem jest zaczarowane. Teleportacje bardzo często trafiam w różny czas. Od najebania zmiennych. Kryształ czterowymiarowy. Halt. To dla mnie za mądre. Mariusz Polowczyk jako dzika bestia. A na pewno jako cesarz. Niech żyje niepodległa republika do dekafonii. Czekaj.

0: kolor słów, ilość kresek, aby ukryć prawdziwe intencje. Kamienie pośrodku, co ja tu, ja tu zastygam. Załączam pasywizm wszystkich we wszystkich swoich głowach.
1: Mikrofonizacja na 10. Międzynarodowym Trybunem Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Rzymie w maju tego roku.
0: W jednej z nich wodewil autora ślicznego jak sukinkot pokoiku zuzi. Zawracam w tańcu wiecznego statysty. Brnę w zaparlete. Podarte skarpety niczym flepy dla wokału. Wokał z porażeniem mózgowym. Wywrotowa komenda uzupełnień. Do niczego niepodobny, nieoświetlony, zadłużony. Zagrożony. Właśnie taki.

kolejny raz przybywa z odsieczą zwykły gryzmoł. Tekścik lekko przypalony.

0: trzy utwór przypomnę. Pierwsze miejsce po kategorii kompozytorów młodych i rekomendacje w kategorii ogólnej ubiegłorocznej trybuny kompozytorów, to zajmuje się Balastradymię.
1: Niebieski i beżowy. Niebieski i beżowy. Nowa kalibracja samych siebie. Nowa kalibracja samych siebie.